až moje rybu zdusí ráno. V bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

nowe boty. Azi moja stara pochopi, że nie idu do roboty. Gdybych co chciel działał, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Gdybych co chciel działał, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné.

zła. Bo ten jej chlopek dobrocisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił wszystko.

Wierzte mi, Lucerno, że to tak ma być. Raza ciastra robce koziuch wyprasić, a pagie hodna tak jako oweczka, a ma rada chlopeczka.